0: stronę Zigu porabił Tangram Mega Rock. Sledbe, selekcję ten sił.
1: Selekcję ten sił, wtoczmy taka, zapoczmy. Zdrowej, to jest Kopusy Majestu na radio, Tangram Mega Rock i Mutteo Hentai.